kvar. Oba Jesus hod mi danach leiv, hei hop mi då med trast, Gott sin ich nur dem UK open bor.